0: Prima Aprilis.
1: Rzekło oko.
0: Panowie, piszcie swoje życie.
2: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie włazić.
3: Nie wyciłono i w
1: proszę pisać należycie.

0: że pisać jest trudno. Nie traktujcie jednak notatek
1: jak gdyby były?
0: Nie!
1: Jak gdyby były?
0: Na próg! One, two, three, four, one, two, three.

myślę oko, czemu to właśnie oko? Czemu nie noga zamiast oka? Czemu dookoła oka ten tryst trójkąta? Ja tego nie rozumiem, nie lubię się, boję, bo to jest tam arytmetyka. Może oko tylko mydli oko, nawet nie należy do kategorii.

0: Dave Tufani took the sax solo.
1: I'm so in the mood.

Widok z balkonu willi w Lanskoronie. To panorama bitwy zwyciężonej, pola przez które nie popędzą konie, póki nie będzie zboże wykoszone. Na pochyłościach rozłożone paski, żółto-zielone wstążki od orderów, których nie noszą jedyne oklaski, to skrzydła wrony wśród zboża szpalerów.

Stół nakryty wyostrza łyżki profil, a cerata pod nią błyszczy się w kratkę. Kształty i wzory, dla których chlorofil to jest dzbanek na miętową herbatkę. Widok na stronę dojrzałej przyrody przesila się w oku w nawałnicę ziół. Dmą aromatów przezroczyste kłęby rozległa forpoczta wyplecionych pół.

Stroma uliczka wiedzie do piekarni, stygnie na półkach owoc żmudnej pracy. Młoda dziewczyna sypie dla ptaszarni pachnące okruchy z resztek na tacy. Z okien piekarni zapach się roznosi, jaki znajdziecie w dawnych wspomnień niebie. Wchodzisz do środka, no bo aż się prosi spełnić marzenie o prawdziwym chlebie.

0: Dave Tufani took the sax solo.
1: I'm so in the mood.

widok z balkonu willi w Lanskoroni. To panorama bitwy zwyciężonej, pola przez które nie popędzą konie, póki nie będzie zboże wykoszone. Na pochyłościach rozłożone paski, żółto-zielone wstążki od orderów, których nie noszą jedyne oklaski, to skrzydła wrony wśród zboża szpalerów.

Stół nakryty wyostrza łyżki profil, a cerata pod nią błyszczy się w kratkę. Kształty i wzory, dla których chlorofil to jest dzbanek na miętową herbatkę. Widok na stronę dojrzałej przyrody przesila się w oku w nawałnicę ziół. Dmą aromatów przezroczyste kłęby rozległa forpoczta wyplecionych pół.

Stroma uliczka wiedzie do piekarni, stygnie na półkach owoc żmudnej pracy. Młoda dziewczyna sypie dla ptaszarni pachnące okruchy z resztek na tacy. Z okien piekarni zapach się roznosi, jaki znajdziecie w dawnych wspomnień niebie. Wchodzisz do środka, no bo aż się prosi spełnić marzenie o prawdziwym chlebie.

Śpiewał Kazik Staszewski piosenkę z muzyką jego ojca Stanisława. Za chwilę jeszcze jedna piosenka. A dziś w audycji obiecani obcy poeci, nieżyjący poeta Bart, który obecnie w Polsce koncertuje, i parę innych nagrań. Zapraszam na ciąg dalszy.

Zespół Kult i Kazik Staszewski. Sądzę, że nie wiem, czy pasuje do tej audycji, ale jeżeli śpiewa takie teksty, takie wiersze Konstanty Ildefons Gałczyński, wydaje mi się, że tak. Posłuchaliśmy tych dwóch piosenek, ponieważ warto słuchać tych wierszy i warto słuchać ich w tym wykonaniu, a w innym wykonaniu będzie można posłuchać w Warszawie jutro, czy właściwie już dziś, bo w piątek i w sobotę w Teatrze na Woli będzie to spektakl przygotowany przez Jerzego Satanowskiego, tytuł Ulica Szarolatanów, a będą śpiewać m.in. Zbigniew Zamachowski oraz młodzi Mariusz Drężek, Arkadiusz Brykalski, Magda Kumorek, Dorota Osińska, Magda Piotrowska i Margita Ślizowska. Premiera tego spektaklu odbyła się w trakcie tegorocznych spotkań zamkowych Śpiewajmy poezję w Olsztynie. A w tej chwili w Polsce możemy słuchać i oglądać Jaromira Nochawicę dziś, a właściwie wczoraj, bo w czwartek w klubie Ucho był pokazywany przedpremierowo jego film, w którym grał główną rolę, a wyreżyserował i scenariusz napisał Peter Zelenka. A gdzie będzie można zobaczyć jeszcze Jaromira Nochawicę, bo zaczął koncertować w środę od Warszawy, a zostały jeszcze Gliwice, gdzie również będzie można zobaczyć Rok Diabła, w Sieradzu, we Wrocławiu i w Krakowie, i to na razie ostatni jego koncert. A trasa ta zbiegła się bardzo dobrze z premierą najnowszej płyty Jaromira Nochawicy, która jednocześnie się ukazała w Czechach, na Słowacji i w Polsce. Po raz pierwszy w Polsce oficjalnie można będzie nabyć płytę Jaromira Nochawicy. Informacja z nieoficjalnej strony Jaromira, www.nochawica3. Wreszcie doczekaliśmy się nowej płyty Jaromira Nochawicy pod tytułem Babilon. Płyta 50-letniego pieśniarza pojawiła się jednocześnie na trzech rynkach: czeskim, słowackim i polskim. A polska wersja została dodatkowo wyposażona w przykłady piosenek autorstwa Renaty Pulzlacher i bonus, polską piosenkę Milionerzy w wykonaniu czeskiego barda. Na wychwalanej przez krytyków płycie Babilon Nochawica stawia na prostotę i oszczędność środków wyrazu. Jego pieśni liryczne urzekają swoim delikatnym pięknem, a dowcipne songi bawią do łez. Najpopularniejszy czeski pieśniarz po raz kolejny przekonuje nas, że ma dar podchwytywania i formułowania nastrojów współczesnych szarych ludzi, żyjących w ciekawych, a zarazem niepewnych i bezwzględnych czasach. Najpopularniejszy czeski pieśniarz chyba również w Polsce. Posłuchamy nagrania z płyty koncertowej, płyty z kapelą, wydane już jakiś czas temu. Mam nadzieję, że niedługo będę mógł zaprezentować również nagrania z tej najnowszej płyty. A posłuchajmy przy okazji, jak Jaromir Nochawica prowadzi swoje koncerty, bo jest czego słuchać. Przepraszam, jakiś problem techniczny. W takim razie posłuchamy Tomka Olszewskiego z piosenką Przesiadka, a za chwilę Jaromir Nochawica.

Chłopcy, co z braku innych ofiar zabijają czas. Przypadek rzucił tu właśnie nas.

Gość w podkoszulku robił zdjęcia zza zasłony. Pewnie zlecone prace

Tomasz Olszewski w zastępstwie Remira Nochawicy. Tomasz Olszewski, nasz gdański bard, a właściwie sopocki. A teraz posłuchamy w końcu tego wspaniałego dźwięku tradycyjnej czeskiej heligonki, czeskiej harmonijki. Bo jest to mały instrument, ale jak pięknie brzmi. Posłuchajcie.

To piosenka ze specjalną dedykacją dla tych, którzy nie załapali się i niestety muszą odbyć obowiązkową służbę wojskową. Jaromir Nohawica, okazja do posłuchania i obejrzenia, zobaczenia na żywo tego wspaniałego czeskiego barda. Do poniedziałku, w poniedziałek ostatni koncert w Krakowie. Niestety tym razem ominął Gdańsk. Może podczas następnej trasy uda się go ściągnąć gdzieś w pobliże. A ile i dalej i tak warto gdzieś pojechać, żeby nawet go zobaczyć. Również w piątek, czyli już dziś, w Szczecinie, w Teatrze Kana, sklep z ptasimi piórami. Nie, to nie jest sklep, to jest zespół muzyczny, który po raz pierwszy po długiej przerwie wystąpił jakiś czas temu w Warszawie, a po sukcesie tamtego koncertu na własnym podwórku i przed własną publicznością sklep z ptasimi piórami. A czy warto się wybrać na ten koncert, jeżeli będziecie akurat w Szczecinie, w Teatrze Kana? Posłuchajcie.

sklep z ptasimi piórami w Szczecinie. Obiecałem tydzień temu obcojęzycznych bardów, których dawno tu nie można było usłyszeć. Obiecałem Jacques'a Brela i usłyszymy go dzisiaj, ale zanim on we własnej osobie zaśpiewa, posłuchajmy Mariana Opani w jego właśnie piosence.

pies. Gdzież z panną porównywać ją, przewrotna jest i ruda jest. To święte słowa, ja ją znam, te zołzę.

0: Panno Germeno, kłaniam się. Cukierki dla panienki mam. Specjalnie dla pani kupiłem. Panno Germeno, Panno Germeno.
1: To bardzo archiwalne nagranie, co niestety było słychać po jego jakości. Posłuchajmy teraz Jacques'a Brela w oryginale Amsterdam.

Następny, ta piosenka nosiła tytuł Następny, a następny będzie Jacek Bończyk, który również śpiewa tę piosenkę na swojej płycie. Jacek Bończyk to laureat Przeglądu Piosenki Aktorskiej z roku 2000, ale teraz zaśpiewa piosenki Georgia Brassensa.

Nie prosiłem o nic, nie dawano mi też nic najczęściej. Nie słuchałem nigdy rozsądnych rad ani tłumaczeń. Hardy, niepokorny, chciałem iść przez świat, a dziś inaczej. Rządzi mną laleczka, co oczka ma niebieskie, niczym nie zabudki.

maniakami spór wiodłem noce, dnie. Ostro, zadziornie. Ale kiedy ona wciąż strofuje mnie, milczę pokornie. Los był twardy zbyt, żeby zrobić mógł ze mnie anioła. Dziś odwagi nie mam, by przestąpić próg, nim mnie zawoła. Rządzi mną laleczka, co oczka ma, jak nie zabudki, słodycz sama.

pojawił. Ona mnie traktuje jak swojego psa, którym się bawi. Gładzi moje włosy i mówi mi: aleś ty ładny. Potem śmieje się, a tkwię u drzwi i bezradny. Rządzi mną laleczka, co oczka ma niebieskie i okrutną władzę.

teraz już nie będę miał po co żyć, gdy mnie nie będzie. Rządzi mną laleczka, co oczka ma niebieskie niczym niezabudki.

krzycz jak paw. Postanowiłem więc, szanowna publiczności, nie demonstrować wam publicznie mej męskości. Postanowiłem, że...

ważna, bo werble słabym brzmią. Donośnie co tu kryć, nie tylko kiedy w nie genitaliami bić. Trąbeczko, ty imię me sław, rozumnie i nie krzycz jak paw.

tak skromniutka popularność, co nie narzuca się i ma problemów moc. Gitarę chwyta i nad kartką ślęczy w noc. Gdy nie rozumie jej, dyrektor stróż czy cieśla nie przekonuje ich, ja ich po prostu skreślam. A kto mnie dobrze

0: Nie krzycz jak paw.
1: No właśnie, trąbeczko. Wracamy do polskich poetów, do polskich bardów i do języka polskiego, bo po polsku teraz będzie. Z płyty, która dzisiaj już była prezentowana, ale chyba nie była przedstawiana. Część nagrań pochodziło z płyty Gitarą i Piórem, gdzie można znaleźć niektóre bardzo archiwalne nagrania, znane, ale nie w tej formie. I teraz chciałbym jednak wam dzisiaj też zaprezentować Mirosław Czyżykiewicz Jednym Szeptem oraz jego pierwszy zespół Ostatnia Wieczerza w Karczmie, przeznaczonej do rozbiórki. Zacznie Mirosław Czyżykiewicz solo.

jednym szeptem, jednym gestem, jednym drgnieniem powiek zmieniasz.

ostatnia wieczerza w karczmie przeznaczonej do rozbiórki, a teraz już ostatnia piosenka dzisiejszej audycji. Ja się powoli będę żegnał, właściwie szybko już będę żegnał, bo ostatnia piosenka trwa tylko 3 minuty. Zapraszam na następną, która jak zwykle z czwartku na piątek o północy, pora odpowiednia na wieczór z poezją i muzyką. Taką właśnie, jaką tutaj staram się wam przybliżyć i mam nadzieję zainteresować. Zakończymy również tym, kim rozpoczęliśmy. Jaromir Nohawica, który do poniedziałku jeszcze koncertuje w Polsce, a wydał również przed chwilą dosłownie swoją nową płytę, z którą na pewno warto się zapoznać. Ja postaram się to zrobić jak najszybciej się da. I motto moje również Jaromira Nohawicy. Dokąd się śpiewa, jeszcze się nie umiera. Jaromir Nohawica.

od pierwszego wejrzenia, że bywasz do kitu. Nie ma to znaczenia, bo z gruntu jesteś git i wcale nie.

Kennedy. Na skraj miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy już pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie wsiadamy. Po chwili już siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia. Mijali widoki tak piękne, że spełnić się mogło marzenie. Lecz oni pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi. Ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie jedziemy. Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy już wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu usiedli. Ktoś spytał więc, gdzie my jesteśmy? Usłyszał, na razie tu, gdzieśmy wsiedli. Lecz gdyby ktoś mylnie osądził, że w całej tej podróży jest strata, niech wie, podróże kształcą, a zwłaszcza dookoła świata.

0: Prima Aprilis.
1: Rzekło oko.
0: Panowie, piszcie swoje życie.
2: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie włazić.
3: Nie być ułono i kudarko męsku.
4: Proszę pisać należycie.
0: Oko, jednak masz świadomość,
4: że pisać jest trudno.
3: Ale...
0: Nie traktujcie jednak notatek
4: jak gdyby były?
0: No!
4: Jak gdyby były?
5: One and two and three and four. One and two and three.

myślę oko, czemu to właśnie oko? Czemu nie noga zamiast oka? Czemu dookoła oka ten trik z trójkąta? Ja tego nie rozumiem, nie lubię, się boję, bo to jest tam arytmetyka. Może oko tylko mydli oko, nawet nie należy do kategorii.

nad Wisłą, jak perła między wzgórzami. Swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach attyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki.

piekarni przy rynku pieką w kształcie kogutku bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd strzeże Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły, krajobraz wzgórz zielonych.

Zjeżdżają w to miejsce ludzie dla piękna miasta wzgórz ciszy, by oczy nacieszyć, nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed łąki wielkim ołtarzem, by wchłonąć opar patrący.

choć przyjdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać, gdzie kameralne zacisze, oaza zdrowia, spokoju. I znowu kartkę zaraz napiszę, szukam wolnego pokoju.

pompa krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie truciknie nerw. Jak na mechanizm przystało myśli maszyte z metalu. Krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą. Po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tyłek. Jesteś system mechanicznie doskonały.

chyba krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie trucizna nerw. Jak na mechanizm przystało myśli maszyny z metalu. Krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tyłek. Jesteś system mechanicznie doskonały.